0: І напрыканцы гэтай гадзіны завітаем у бібліятэку, бо цяпер гэта ўжо не толькі пра кнігі і цішыню, гэта месцы, дзе людзі сустракаюцца, адпачываюць і знаходзяць сваіх. У ваяводскай бібліятэцы Ксянюжніцы Подляскай у Беластоку адкрылі нардотэку. Гэта першая ў Польшчы бібліятэка, цалкам прысвечаная поп-культуры, фантастыцы, манзе, коміксам і гульням. Каардынатар праекту Сабастян Каханец каже, что нердотека, у ёй можно не только будет взять книгу, але и погулять, сустраться с однодумцами и просто добро провести час.
1: To jest biblioteka właściwie poświęcona tylko i wyłącznie zbiorom popkulturowym. Gry wideo, planszówki, podręczniki do gier fabularnych, komiksy, manga, filmy na DVD. No wszystko to, co rozumiemy przez kulturę popularną, tak? To będzie się tutaj znajdowało w tym jednym miejscu.
2: Paru słów, dlaczego powstało to miejsce, bo raniej to był informacyjny punkt obsługowania klienta biblioteki.
1: No tak, to miejsce powstało jakby w pomieszczeniu, powiedziałbym, dawnym pomieszczeniu, w którym mieściło się informatorium. W tej chwili informatorium przeniosło się do pokoju obok właściwie, tak? Ono dalej pełni swoją funkcję tak jak wcześniej. Te katalogi, które tutaj były, komputery, z których czytelnicy mogli korzystać pod kątem szukania jakichś tam zasobów, są dostępne jakby na zewnątrz, tak? Można z nich korzystać, po prostu przychodzimy i sobie korzystamy. Natomiast pomysł na stworzenie tego pojawił się właśnie właściwie parę ładnych lat temu, bo nerdoteka działała troszeczkę jako taka idea, którą ja sobie tutaj wymyśliłem i którą razem tutaj z zespołem ludzi wspólnie tworzyliśmy pod kątem promowania czytelnictwa przy wykorzystaniu różnych rzeczy związanych z popkulturą, tak, filmów, gier i tak dalej. Natomiast tutaj po tym, jak pani Iwona Gaweł została dyrektorem księżnicy, my przedstawiliśmy jej taki pomysł na to, żeby może zamiast myśleć o mediatece, to stworzyć właśnie tą nerdotekę, tak, bo dzisiaj właściwie każda biblioteka to jest mediateka, no bo biblioteki mają przeróżne zbiory i właściwie każda jest mediateką. Natomiast coś takiego jak nerdoteka w Polsce nie istnieje, tak? My jesteśmy pierwsi jako bibliotekarze, którzy coś takiego otwieramy. No to się spotkało z bardzo dużym entuzjazmem pani dyrektor, która pomyślała sobie, że faktycznie no, chyba to będzie dobry trop, żeby nie powierać pewnych rzeczy, ale faktycznie stworzyć coś autorskiego, coś nowego. No i w taki sposób żeliśmy przykuwać to pomieszczenie dawnego informatorium w przestrzeń taką poświęconą właśnie zbiorom popkulturowym, gdzie można, wszystko co tu jest do udostępnienia. Tak? Można sobie to wypożyczyć, tak jak wcześniej, komiksy, manga i tak dalej. Ale to też jest taka przestrzeń, gdzie można przyjść, pograć sobie, no po prostu posiedzieć, nie wiem, podładować telefon, obejrzeć sobie film na VHS-ie na przykład, tak? Czyli troszeczkę takiej kultury retro zasięgnąć. Więc i najzwyczajniej się świetnie się bawić, tak? Bo my tutaj w ogóle planujemy też cykl różnych spotkań związanych właśnie z kwestiami związanymi z popkulturą, jakimiś tam dyskusjami o serialach i takich innych rzeczach, no nie? W ten sposób to wygląda.
2: Хто може скрацатися нардотекою? Усі, хто заохотниці, все-таки треба бути читальником бібліотеки, мати спеціальну картку.
1: Korzystać z tego mogą właściwie wszyscy mieszkańcy Białegostoku, tak bym to ujął. Jeśli chcemy sobie coś wypożyczyć, z czegoś tam skorzystać, to na dobrą sprawę musimy tylko się zapisać do biblioteki, no i mamy dostęp do całego jakby katalogu, że tak powiem, atrakcji. To troszeczkę tak, jakbyśmy sobie, nie wiem, wykupili abonament na Netflixie czy gdzieś, tak? Tylko, że tu wszystko jest za darmo, na dobrą sprawę, tak? Zakładamy sobie kartę i korzystamy z tego wszystkiego, co my tutaj zgromadziliśmy. Oczywiście, jak mamy jakieś spotkania dyskusyjne, czy spotkanie, nie wiem, z autorami, powiedzmy, i tak dalej, no to mogą przyjść wszyscy mieszkańcy, tak? Wszyscy mieszkańcy miasta, no nie trzeba mieć karty założonej. Natomiast, żeby korzystać sobie z, powiedzmy, nie wiem, z konsol, z komiksów, oglądać filmy, czy wypożyczać planszówki, grać w nie na miejscu tutaj, no to wystarczy założyć sobie kartę i już później to już tylko zależy od osoby, co by sobie chciała, że tak powiem, w jaką stronę pójść.
3: I nawet zagrać, tak? I Lego sobie...
1: Tak, można sobie grać. Na otwarcie właśnie w poniedziałek, 25 maja o 16:00, na takie otwarcie dla publiczności będziemy mieli między innymi też warsztat z klockami Lego, więc tutaj właściwie przekrój osób, które mogą do nas przyjść, to są od najmłodszych, tak bym powiedział, po najstarszych.
0: То бок адкрыццё нердотэкі ўжо адбылося. Яна знаходзіцца на вуліцы Кюры-Складоўскай, 14А ў Беластоку. А ўжо праз хвіліну на нашай хвалі чарговы выпуск навінаў. І ў прыватнасці гаворка пойдзе пра тое, што Украіна вызначыла 500 цэляў у Беларусі на выпадак адкрытага ўдзелу Лукашэнкі ў расійскай агрэсіі. Але гэта пакуль не афіцыйная інфармацыя.
4: Беларуская радыёрацыя.

0: Радио Рация. Сямятичи.
1: Кобрень.
0: Высокая.
1: Яноподляшки.
0: 99.2 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
0: Радио Рация запрошая на репортаж.
3: Я на гэтай тэмы не толькі праяўляю ў сваіх працах, яна гэтыя тэмы прасоўваю таксама ў сваёй працы ў акадэміі мастацтваў. Яна задае такія тэмы сваім студэнтам, пытае студэнтаў пра тоеснасць, пра памежжа, пра адчуванне гэтых усіх тонкасцей. І гэта працуе шматбакова ў выпадку Малгажаты.
4: Калі яны паказалі альбом з выставы, я кажу, у наступны раз клічыцца мяне. Яны паклікалі, што ў сеймах будзе выстава, і мы паехалі. І настолькі захапіліся гэтымі выставай, настолькі нам так не кранула нас, што адразу мы тады Малгажату запрасілі на выставу у
5: Вільню. Я тут паглядзеў усё. Я нават не веру, што гэта такая невялічкая жанчына гэта ўсё зрабіла. І я сказаў ёй, дзякую вам за працу і хачу, щоб павага ад людзей была да канца ваша жыцця.
6: Міграцыйны крызіс на польска-беларускай мяжы. Там перасякаюцца лёсы людзей, культурныя ідэнтычнасці і палітычныя рэаліі. Прафесарка і мастачка Малгажата Дмітрук даследуе вопыт міграцыі, няпэўнасць, чакання праз візуальныя вобразы і асабістыя гісторыі і адлюстроўвае гэта унікальнай тэхнікай, тэкстыльнымі працамі, зробленымі з падораных нітак, якія аднаюць у сабе памяць, гісторыю і сучаснае мастацтва. Таціна Смоткіна запрашае на рэпартаж «Людзі паміраюць у лесе. Лінія пераходу».
4: Я вельмі цешуся, што гэта наша выстава адбылася такой калабарацыі з Беласоцкім цэнтрам культуры. І гэта наша такие давние мары, давние размовы, все вылилось в эту выставу. Я хотела коротенько сказать про то, что как я познакомилась с творчеством Малгажаты. Я была в гостях у господарства Ворунюков, и они мне показали фотоздымки, как Малгося проезжала до них, и как там была выстава одного дня. После они показали фотоздымки с открытия выставы, и я кажу, чому вы меня не покликали, я хочу быть там. И после Коля меня кличу, что у Сейнах будет на год тому, так? Год тому была выстава Малгажаты.
7: На Маюку.
4: Так, я собрала девчатов своих, вот одна из них тут сидит, верится. И мы сели на машину и поехали на открытие выставы. И мы настолько были зачарованы этой вытонченностью, этой такой щемливостью. И одразу народилась у нас такая мара привезти Малгажату сюда. И она после расскажет про свою творчество.
8: Сама родом с Бескоподляска. Теперь працую от многих лет, 25-6 працую за студентами Warszawskiej Mastackiej Akademii w Warszawie. Zajmuję się mastactwem współczesnym. Wielmi lubię tkaninu, stankową grafiku, żywopis. Ta praca zaczęła się od tego, że mnie wielmi chciała się coś zrobić, jakby taki gest solidarności z jakby to, co robiła się na granicy polsko-białoruskiej, czyli praca pro kryzys migracyjny. Ale wiadomo, teraz kryzys migracyjny jest w różnych stronach i w różnych miejscach na świecie, ale tu konkretna chciała się mnie zrobić coś na tę temu, tamu, że ja jakby śledziła wielmi mnoha informacji w internecie, jak to się przechodziła, czytała wielmi mnoha książek na tę temu, jak ja patrzeli tak jakby pisać na bieżąco, no jakby u tym czasie pisali się, tak? Na przykład jest taka książka Mikołaja Grinberga, Jezus umarł w Polsce, te rozmowy z ludźmi, jak ja pomachali na granicy z aktywistami, ale na przykład po tym okazało się, że jak ja przyjechała na Białostoczynu do swoich dziadów, jakich nikoli u życia nie poznała, podeszła do mnie na mochiłkach taka jarzanczyna i skazała, wy znajdzie gdzie machiła hetacha migranta. I ja nawet zdziwiła się, że tu migrant na prawosławnych mochiłkach. Okazało się, że to het Jezus jakby z nachałowka kniżki pochowany właśnie na Białostoczynie, można skazać przy cerkwie, tam gdzie leżać moje dziady. Tak, że to jakby te historii tak usio splatające. No w każdym razie chciała się mnie zrobić, no taki gest wykonać, bo no właśnie jak pomachać? No ja machu jakby mastactwem zajmować, tak? Machu jakby tu pracę wazić i jakby cały czas przypominać, że to ten kryzys migracyjny jość i że to taki niepokój na świecie jość po prostu, tak? Że to mają wojnę zamierzoj i że to jakby ten niepokój cały czas jość. I mnie chciała się jakby to niepokój pokazać u tej pracy, ale nie tak dosłowna, tylko chciałaś, jak każdy odbiorca znajszął tam takie właśnie pochowane elementy tej pracy i podumał, a czemu na przykład nie wydają tam bacinki u poli? A czemu na przykład tej młodej żonczyny krow z nosa lecieć? Na przykład, tak? Czyli było takie coś, to wow, praca, kolory i tak dalej, ale zaraz, taka konsternacja.
1: Zupolność białoruska u Polszy, na Białostoczynie, to ważne, jak poznaczyć naszą prysutność. I jak objednować się z Białorusami w różnych miejscach, jak rozumieć jeden odnowo. U nas u każdego swoja historia. Z usim różne historii białoruskie. I białoruskie historie, jakie przywozić Białorusy z sobą z Białorusi. I nasze. I imkniemy się do tego, jak sustrakać się i jak dzielić się tym swoim doświadczeniem. I on inny, ale też taki ma tę wspólną uczestku, ten fundament, na jakim zakładzie na nasza rodna mowa, jaką my wychowywali się na Białostoczynie. To jest sam fundament, jaki historycznie zakładzie na wspólnej ziemi. Ziemia tak samo ma wielkie znaczenie i ona tak samo przejawia się u pracy mowarzaty. I dlatego wiem, ważne, jak tak samo i tu było rozumienie, że to dla nas jest cudowny, fantastyczny, ważny moment, kiedy my możemy rozpowiadać pro to, że to nas boli, że to nas chwaluje, że to nas cieszyć, że to dla nas jest ważnym. I oddam głos mowarzacie, choćem kapiona rozpowiada o się pracy, jak to tu zebrali się różne momenty innego twórczego życia. Na koniec, u kluczem film, każdy będzie mógł sobie prosto powiedzieć, że ten film Małgorzata rozpowiedzie, czyja jest tam historia, i ona związana z Mięskam. Ta czastka jest mocna z Mięskam i z Małgosiaj, ta czastka bolszy z tej linii pierochodu, jaką nazwali całą wystawką, ale jeszcze ten niusio, kiedy wychodzili w muzej i kiedy będziecie spuszczać się wniz, tak samo z muzeja. Jest jeszcze jedna praca rozmieszczona u koridory. Ta praca, jaka z inspiracji pracy Małgorzaty stworzyła się w czasie masterclassu ze studentami i dokładczykami Europejskiego Humanitarnego Uniwersytetu. Tak samo ważne, jak poglądzić tę pracę w kontekście tych prac, jak ja tu pokazuję i Małgorzata przywiozła z sobą.
8: Jeśli cej z białoruskiej mowy na uczelni u Bielsku Podlaskim imię Bronisława Taraszkiewicza, tak samo ważny człowiek tu dla Litwy i tak samo jeszcze jeden licej z biorstwem mowy na uczelni u Hajnowcy. I jak zakończyła chety licej, to podumała, że to pójdę ja uczyć się u Mińsk. Znała, że białoruski. No okazało się, że to u Mińsku białoruski był wielmi redka sustraka. Tak okazało się. Studiowała w Białoruskiej Akademii Mastactwa 2 lata. W latach 93-95 wtedy był Stanisław Szuszkiewicz u chetej krainie. No a potem wiadomo jak była, tak? Także to ja, jak to mój maścier z filmu Faworyć, też zbierzała u Polszczu, zbierzała u Polszczu, tak. I tam prowadziła na WP swoją u Warszawskiej Akademii Mastactwa, zakończyła Fakultet Grafiki i może 25 lat wykładają na Fakultecie Skulptura, uczył studenta na co dzień, wiadu taką majsternię, która nazywa się Majsternia Prastornych Formał. Można zacząć od tej pracy, jaka ja tam na tamtej ścieżce. Heta, może ja tam podejdę, będzie troszkę lepiej. Hetu pracę narysowała w 2003 chodzie. Ona nazywa się Kombinat i ona jest w 36 kadrach. I trzeba ja je radzić jak taki film animowany. Czyli kadr po kadrze. Każdy może sam sobie rozkazać tę historię w swoim rytmie, w swoim czasie. Może podłożyć swoją muzyką. Może cofać się w czasie. Może bieg czy upierać. Czyli trzeba każdy kadr jakby rozglądać po kolei. Jak czytaj książkę? Skażę tak. Kalija uczyła się u Mińsku. Tam poznajomiła się z Dmitrijem Wasiliczem Małatkowym, jaki wiął taką majsternię grafiki stankowej na kombinacie mastackim. Ale on nie pracował na akademii. Ta jachoka zapisaca, trzeba było, kap ktoś ci jakby zawiął tę majsternię i poznajomił. I mastacki kombinat, on istnieje w Mińsku jeszcze. I to jest taki kombinat, gdzie pracują różne mastaki, różnych specjalności. Mnie nie poznajomił z Dmitrijem Wasiliczem Matkowym, mój dobry siabar Paweł i Jona. Jako wygnali z Białoruskiej Akademii Mastactwa, i on znajdował się u Niemieczynie. Chyba było po półtoraju 93-95 chod. Za to, że to chodziła się na Matkowa, tak samo wyganiali za Białoruskiej Akademii Mastactwa. Trzeba było chodzić takimi opłotkami, kap nie spotkać swoich tam wykładczyków. Z Białoruskiej Akademii Mastactwa. Ale ja cały czas ryskowała i wielnie to lubiła. I kiedy zaczęła uczyć się w Warszawie, cały czas bardzo regularnie przyjeżdżała właśnie do mastera swojego i prawie 17 lat. 2-3 razy uchodzi, potem prowadziła swoje pracy przez granicę, jaka nie jest lochka, tady nawet nie była lochka, ja. I zawsze byli jakieś przychody i sytuacje takie, ja, no właśnie. Krótko mówiąc, nam z sobą było bardzo dobra, my mieli z sobą bardzo dobry kontakt i przez ten czas ja tam po prostu drukowała swoje pracy. Heta już technika litografia. Maścier Dmitrij Wasiliewicz Małatkow i on był specjalistą od różnych stankowych technik, czyli afort, akwaforta, akwatinta, tak samo litografia, dziewiążka, linoleum i tak dalej. Ja mogła chladzić na jacho sekrety, jak to maścier zawsze gawarył i wywaziła za granicę.
9: Witają, drogie sobry, kolor i zrajdus kardesu lietuwiszkiej.
7: Witam, Я
9: буду перекладати. Ти дар карта свейкену культура з міністерію сварду висус. Šį gražų šeštadienio vakarą susirinkusioje, iš tikrųjų, ypatingoje Vilniaus kultūrinėje erdvėje. Ir kaip jau buvo minėta, šiandien čia yra pristatoma menininkės, neįlinės, sakyčiau, menininkės. Tai yra Varšuvos Dailės akademijos profesorės, kurie, kaip jau minėta, yra kilusi iš Moškė miesto Novice.
7: Jo, tas dar Gintaras vitaja nas usich, a dėmė Ministerstvo kultūrai u gėtų subotinį coplį. I prigožį dėnį, kad jau usia Vilniaus atkūrė наш музей. І він вельми тішиться, що тут до нас приїхала молодожата. Вона викладчик Варшавської академії мистецтва.
3: Здається мені, що перше заміжжя, у яким представляємо цю виставку, і вона не належить центру. Це виставка Малгожата Дмитрук. Але тому, що Малгожата з одного боку з'являється щеброукою програмної ради центру. Я її запросили у моменті, коли узнікав центр. Запросили, каб вона сачила за тим, що робимо, чим займаємося, як працюємо. А при тим, ми відаємо її як мистачку просто віще її творче життя. Відаємо її, відаємо її заангажованість у всі теми тоєсності. Вона ці теми не тільки проявляє у своїх працях, вона ці теми просовує так само у своїй праці, у Академії мистецтва. Вона задає такі теми своїм студентам, питає студентів про тоєсність, про поміжжя, про відчування тих усіх тонкостей. І це працює шматбоково у випадку Малгожати. І тому, що це все так супало, що вона є, що зникла ця праця, що кризиси не спиняються поміжні і у нашому регіоні. І вони подаються вельми актуальними весь час.
8: Праця сама я остатня моя. Вона повставала два роки, 2021 до 2023. Коли почався кризис на границі Польсько-Білоруської, просто шлідила якби інформацію у пресі, у інтернеті і якось вельми хета усе переживала, що люди помирають у лесі. І тоді подумала, що я маку зробити. І почала шити хету працю. Вона, може я прочитаю такий коментар, який написала до хетей праці, а потім якби розкажу ще, як вона повставала. Napisała takie słowa. Les, ciemny les, ludzi u lesie, maci z dziećmi u lesie, magii u lesie, śmierć, jaka ja pożeraje życio. Pierachot praz Podlasza, praz raku, praz les, praz zimu da wiosny z nadziejaj u poszukach bezpiecznych domu. I szyła tu pracy dwa chody na takiej tkaninie pokrowiec na kołdr. Parezała tkanina, jaka ja zużyta. Ja wielmi lubię pracować na takich materiałach, można skazać na takich śmieciowych materiałach w takich, tak? Czyli na tkaninach, jakie ja mają swoje tam plamy, historię. Co ja na przykład mogę pogladzić wielmi często, korzystają się tam z odzienia swoich dzieci, jakie ja wyrośli, a jakby bluzki można parezać ciapier, ale u mnie jakby przed oczami historii moimi maleńkimi dziećmi, jak ja po prostu cały czas stajać przed oczami, tak? Ale można tkaniny użyć jeszcze do czachości, dać jej drugie życie. I tu wykorzystała właśnie chety zużyty pokrowiec po kołdrze i poczęła szyć taką historię, jaką można tak samo oglądać jak film. Można nawet od początku, a można z końca. Tu jest wielmi mnoga moich fotografii, jakie ja robiła przez swoje życie, przyjeżdżając na Białostoczynu do swojej babuli i chciała ich po prostu wykorzystać. Tu już wielmi mnoga kadrów takich, tak samo z informacji, jako ja czytała w internecie, pra różne kryzysy, i migracyjne kryzysy, i klimatyczne kryzysy, i w ogóle mają taki świat ciapier wielmi niepokojący. Tu, jak będziecie śledzić tę pracę, ja nie lubię dosłowności, ale tu już ukryty jest taki ja maleńki ja sekret, taki ja niepokojący ja momenty, jakie ja możecie znaleźć. Nie chciała od razu ich wykładać, tylko mają nadzieję i zawsze wierzę w odbiorców, что я сам это знайдя.
5: Что у вас больше всего натхняло на эту незвычайную працу?
8: Таким претекстом была ситуация миграционная на границе польско-белорусской. Так? Я как бы не могла походиться с этим, что в 21-м ходе помирают люди у лесе, что сидят люди там целыми семьями. Они шукают лепшего дома, безопаснейшего дома.
5: Это жизненная
8: Очевидно.
5: Какая из этих прац больше за все вы потратили часу, чтобы это сделать?
8: Z tych kadrów?
5: Tak.
8: Trudne pytanie. Zdarzało się, że jak szyła tę pracę, spouczała kadry z sobą. Ja mają w Warszawie wielmi maleńką kwateru, że jak rozważyła tę pracę, to musiała odkryć drzwiery na klatku schodową, bo u się nie pomieszczała się. I zdarzało się, że na przykład, że gledziła i nie było logiki jakby w pierachodzie historii i rozrezła i znowu jakby mieszała kadry, tak? Kap ułożyć heta w logiczną całość. Starała się, że na przykład, że to gledziła i nie było logiki jakby w pierachodzie historii i rozrezła i znowu jakby mieszała kadry, tak? Kap ułożyć heta w logiczną całość, taką opowieść.
5: A poszło pytanie. Скажите, калі ласка, як ви прийшли до гэтай творчості? Тому що гэта настільки незнайома і видатна, що гэта поражає.
8: Так, jakby techniką, tak? Zaczynała od tego, że kiedy właśnie żyła w Bielsku, na swojej maleńkiej baćkowszczynie, wielmi lubiła zajmować się takimi raznymi, no na przykład wyżywka kreścikam, albo tam na drotach wiązała, albo lubiła szyć. No ja jakby z tego czasu, człowiek, jaki rodziła się w 1974 roku, wtedy był pieryjad Polski Ludowej naszej i wtedy u sklepach nie było nic. I każda żonczyna, jaka ja była kruchą kalamianie, szyła, wiązała. No trzeba było coś samemu zrobić. Biorę się tak samo. Ja baczyła kruchą i tam swoją babulu, jaka tkała, i swoją mamę, jaka ja wiązała, ciotki. No trzeba było wszystko zrobić samemu. I noski, i tam chciała się nową bluzkę, trzeba było.

raz na drugą, na drugą stronę dnia. Matko ma bezpiecznie prowadź nas. Matko ma bezpiecznie prowadź nas. Rzekł